0: Все, пожалуйста, кабина у нас кипятилась.
1: Alfa 1 3 28 25 90 grados, tengo vos.
2: Gracias.
1: Viva la 1, ¿no?
2: Sí, sí. Viva Mike a la 1. Mike a la 1.